0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: You ready? Back to this hit. Fajn.

0: Hráči ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.